przez kaliski z szklanką w ręku po whisky. Dotykamy się głosem, jest lżej. Jestem tchórzem, co wstydzi się udźwignąć nasz los. Wybłagujesz nawet dotknięcie warg.

0: serwis Radia Fiorda w języku polskim.
1: Dobry wieczór, oto przegląd wiadomości Radia Fiorda. Policja zatrzymała 19-letniego ucznia po środowym ataku w zespole szkół zawodowych numer 4 w Ostrołęce i jego okolicy. Według wojewody mazowieckiego Mariusza Frankowskiego poszkodowanych zostało 10 osób, wliczając napastnika, a 9 trafiło do szpitali. Wśród poszkodowanych było 5 uczniów, 2 nauczycieli oraz 2 osoby postronne. Wojewoda przekazał, że według dostępnych mu informacji ich życiu nie zagrażało niebezpieczeństwo, ale zastrzegł, że czekał jeszcze na ostateczne potwierdzenie dotyczące 2 osób. Komendant miejskiej policji poinformował, że podejrzany został obezwładniony na plaży miejskiej niespełna 30 minut po rozpoczęciu poszukiwań. Zgodnie z przekazaną przez niego informacją zatrzymany przebywał w szpitalu pod dozorem policji. Microsoft zaprezentował Surface Laptop Ultra, komputer przeznaczony przede wszystkim dla programistów, inżynierów i twórców. Jak opisuje AntiWeb, urządzenie wykorzystuje układ NVIDIA RTX Spark łączący grafikę Blackwell z procesorem Grace wyposażonym w maksymalnie 20 rdzeni. Laptop może mieć do 128 GB zunifikowanej pamięci, co według materiału pozwoli uruchamiać lokalnie modele sztucznej inteligencji liczące nawet 120 miliardów parametrów. Komputer ma 15-calowy ekran dotykowy z odświeżaniem 120 Hz oraz wymienny dysk o pojemności do 2 TB. Przedsprzedaż już się rozpoczęła, a regularna dostępność ma ruszyć 16 października. W chwili publikacji materiału nie było informacji o polskim cenniku urządzenia. Od czwartku 8 października mapy Google mają wyświetlać ceny paliw na stacjach w Wielkiej Brytanii. Informacje pojawią się w wynikach wyszukiwania stacji i w opisach tych miejsc na podstawie danych z rządowego systemu Fuel Finder. Brytyjskie stacje mają prawny obowiązek wprowadzać do tego systemu nowe ceny w ciągu 30 minut od ich zmiany. Claire Lafferty z porównywarki Petrol Prices zastrzega jednak, że część stacji nie jest zarejestrowana, a inne nie aktualizują danych w wymaganym terminie. Google zapowiada niezależne sprawdzanie informacji i pomijanie cen, których aktualności nie jest pewne przy zachowaniu lokalizacji stacji na mapie. Podobna funkcja działa już w aplikacji Waze, natomiast według BBC mapy Apple nie pokazują cen paliw. Litwa skieruje wojsko do wsparcia Straży Granicznej na granicy z rosyjskim obwodem królewieckim. Minister spraw wewnętrznych Martinas Katelinas podkreślił, że sytuacja jest spokojna, a decyzja ma charakter prewencyjny. Zapadła ona po incydencie na granicy Łotwy z Białorusią, gdzie według łotewskich sił zbrojnych co najmniej 20 migrantów próbowało przekroczyć granicę. Zgodnie z tym komunikatem uzbrojeni przemytnicy grozili żołnierzom i nakłaniali migrantów do przejścia na łotewskie terytorium. Kilka godzin później zamaskowane osoby miały wtargnąć na Łotwę, uszkodzić rozdzielnicę elektryczną i ukraść kamery monitoringu, a następnie wycofać się na Białoruś przed przybyciem Straży Granicznej. Litewski minister ocenił te wydarzenia jako kolejną eskalację i wyraził obawy przed podobnymi prowokacjami na granicy Litwy. 18-latek dostał pierwszy mandat jeszcze w dniu zdania egzaminu na prawo jazdy, informuje TVN24. Egzamin zdał o 13, a już wieczorem miał na koncie 10 punktów karnych. Jak podaje stacja, to połowa limitu dla młodych kierowców. Mandat wyniósł 1000 zł. Czas na pogodę na najbliższe godziny według Open Meteo. Zakres temperatur w prognozie to od 10 stopni we Wrocławiu do 14 stopni w Warszawie. Możliwe są lokalne mgły. Kończymy przegląd wiadomości Radia Fiorda. Na kolejne wiadomości zapraszamy dziś o 4:30 w nocy.
0: To był serwis Radia Fiorda.

0: serwis Radia Fiorda w języku polskim.
1: Zaczynamy wiadomości Radia Fiorda. Madrycki Związek Lokatorów poinformował o śmierci 87-letniej Mari Carmen Abascal, której eksmisja wywołała protesty w Hiszpanii. Kobieta musiała opuścić 23 września mieszkanie zajmowane przez jej rodzinę od 1956 roku. Nie była w stanie opłacić podwyższonego czynszu, który nawet po obniżeniu przekraczał wysokość jej emerytury. Po eksmisji właściciel zaoferował jej powrót na zmienionych warunkach, ale seniorka trafiła do szpitala i nie podpisała porozumienia. Po wiadomości o jej śmierci demonstranci zgromadzili się na placu Puerta del Sol w Madrycie, będącym od 2 tygodni centrum protestów mieszkaniowych. Premier Hiszpanii Pedro Sánchez przekazał wyrazy współczucia rodzinie zmarłej. Raport operatora INEA wskazuje na braki w praktycznych zabezpieczeniach polskich instytucji publicznych mimo ich dobrej oceny własnej cyfryzacji. Badanie objęło 82 instytucje i trwało od lipca 2025 do lipca 2026 roku. Kontrolowane symulacje ataków hakerskich przeprowadzało 30,5% badanych podmiotów. Według raportu przypadkowe usunięcie plików przez pracownika było częstszą przyczyną utraty danych niż atak cyberprzestępców. Niemal połowa instytucji uważała się za bardzo dojrzałe cyfrowo, natomiast elektroniczny obieg dokumentów wdrożyło 63%. Podczas debaty towarzyszącej prezentacji wyników eksperci wskazywali na potrzebę testowania procedur reagowania i kopii zapasowych zamiast poprzestawania na dokumentacji. W bazie certyfikacyjnej Wi-Fi Alliance pojawiły się wpisy dotyczące 2 niezapowiedzianych urządzeń Sony z kategorii konsol i akcesoriów do gier, informuje AntiWeb. Ich oznaczenia mogą sugerować kolejną wersję PlayStation Portal, ale nie jest to potwierdzona zapowiedź producenta. Według dokumentacji oba urządzenia korzystają ze zmodyfikowanego systemu Android w wersji 15. Obsługują łączność bezprzewodową w pasmach 2,4 oraz 5 GHz bez pasma 6 GHz. 2 wpisy mogą też dotyczyć wariantów przeznaczonych na różne rynki, a nie 2 odrębnych produktów. Doniesienia o nowym ekranie i premierze jeszcze w tym roku pozostają niepotwierdzone. Francuskie siły powietrzne i kosmiczne ćwiczyły obronę baz przed dronami, wtargnięciami i cyberatakami, podał dziennik Le Monde. Manewry BASEX trwały od 28 września do 2 października i objęły wszystkie 30 baz. Scenariusze przygotowali komandosi specjalizujący się w atakowaniu obiektów wojskowych. W ramach ćwiczeń jednocześnie ewakuowano bazy w Evru oraz Mont-de-Marsan, a 3 myśliwce Rafale skierowano na inne lotniska. Armia uruchomiła też oprogramowanie umożliwiające dowódcom śledzenie sytuacji we wszystkich bazach w czasie rzeczywistym. Wcześniej koordynacja opierała się przede wszystkim na telefonach i poczcie elektronicznej. Organizacja Common Sense Media oceniła, że zabezpieczenia HAD dla nastolatków nie działają dostatecznie niezawodnie. Według jej badania na nowych kontach połączonych z kontami rodziców nawet godzinne rozmowy o samookaleczeniach nie uruchamiały powiadomień dla opiekunów. Alerty pojawiały się dopiero na starszych kontach z wielotygodniową historią rozmów na wrażliwe tematy. OpenAI zakwestionowało metodologię, wskazując, że część testów mogła zakończyć się przed pełnym uruchomieniem kontroli rodzicielskiej. Firma podała też, że przeciętny nastolatek korzysta z HAD krócej niż 15 minut dziennie. Common Sense Media wezwała do wstrzymania dostępu osobom niepełnoletnim do czasu potwierdzenia niezawodności zabezpieczeń. Przed nami prognoza Open Meteo na najbliższe godziny. Zaczynamy we Wrocławiu od 9 stopni, a w Warszawie prognoza sięga 13 stopni. W prognozie pojawiają się mgły. Dziękujemy za wysłuchanie wiadomości Radia Fiorda. Do usłyszenia za godzinę.
0: To był serwis Radia Fiorda.

0: Serwis Radia Fiorda w języku polskim.
1: Zapraszamy na przegląd wiadomości Radia Fiorda. Sąd w Rydze skazał obywatelkę Łotwy Polinę Kamlewą na 6 lat więzienia za finansowanie rosyjskiej armii i wspieranie agresji na Ukrainę. Według śledczych kobieta przekazała na ten cel około 43 euro. Pieniądze miały trafić do obywatela Rosji za pośrednictwem znajomego z Białorusi. Śledczy wskazali, że środki były przeznaczone na zakup sprzętu do zwalczania dronów. Kamlewa nazwała swoje działanie błędem, ale przed sądem zaprzeczała, że znała wojskowy cel przelewu i zamierzała wspierać działania militarne Rosji. Prokurator domagał się dla niej 8 lat pozbawienia wolności. Setki mieszkańców szwedzkiej Gotlandii uczestniczyły w środę w ćwiczeniach ewakuacji na wypadek wojny pierwszych tego rodzaju od lat 60. ubiegłego wieku. Wojsko, policja, Czerwony Krzyż i lokalne władze sprawdzały m.in. pomoc dzieciom, seniorom oraz osobom z niepełnosprawnościami. Scenariusz obejmował zniszczenie dróg i wykorzystanie tymczasowego mostu o długości 24 metrów. Testowano również siatki chroniące strategiczną infrastrukturę przed dronami, wykorzystując doświadczenia z wojny w Ukrainie. Na północy wyspy powstaje rezerwowy port na wypadek utraty głównego miasta, Wisby. Władze podkreślają, że ćwiczenia planowano od dawna i nie były reakcją na bieżące prowokacje w regionie. Samsung stopniowo udostępnia aktualizację aplikacji SmartThings do obsługi połączonych urządzeń domowych, informuje serwis Cheap. Nowy ekran główny podsuwa informacje i przyciski zależnie od lokalizacji użytkownika, jego nawyków oraz bieżącego kontekstu. Po kilkukrotnym zatwierdzeniu tej samej czynności aplikacja może zaproponować jej automatyzację, na przykład włączanie światła przed powrotem do domu. Moduł opieki nad bliskimi ma pokazywać opiekunowi kartę umożliwiającą sprawdzenie sytuacji, gdy czujniki długo nie odnotują aktywności starszej osoby. Jeśli telefon i centralka są w tej samej sieci bezprzewodowej, polecenia mogą być przesyłane lokalnie, również bez dostępu do internetu. Aktualizacja wprowadza też obsługę standardu Matter w wersji 1.6. Jeszcze tej jesieni brytyjska BBC pokaże 6-częściowy serial dokumentalny Blue Planet III, którego narratorem jest David Attenborough. Produkcja powstawała niemal 4 lata, a jej emisja przypada około 25 lat po premierze pierwszej serii. Ekipa wykorzystała zdalne kamery podwodne, drony i załogowe pojazdy podwodne, by zarejestrować nowo odkryte zachowania zwierząt. Widzowie zobaczą środowiska od raf koralowych i tropikalnych wysp po najciemniejsze głębiny oceanów. Wśród bohaterów będą hambaki, delfiny oraz głębinowe organizmy wytwarzające światło, a serial przedstawi ich siedliska i zachowania. Muzykę przygotowali Hans Zimmer i Bleeding Fingers Music, produkcji towarzyszy także piosenka współtworzona przez Jade Fairlwall. Światowa Organizacja Zdrowia domaga się dodatkowych informacji o śmierci 28-letniej pracownicy laboratorium w Irkucku na Syberii. Daria Szypiłowa zmarła 2 października, a czynnik, który wywołał jej chorobę, pozostaje nieustalony. Rosyjskie władze podają jako przyczynę zapalenie płuc o nieznanej etiologii, natomiast lokalne media donoszą o wcześniejszym rozbiciu probówki z patogenem wywołującym dżumę płucną. Po śmierci kobiety kwarantanną objęto około 200 osób, które miały z nią kontakt. Rosyjski Urząd Sanitarny zapewnia, że badania nie potwierdziły dżumy wśród osób objętych nadzorem, a 90% zakończyło już kwarantannę. Rosja przekazała również organizacji, że ostatnio nie potwierdzono żadnego przypadku dżumy w obwodzie irkuckim. Czas na pogodę na najbliższe godziny według Open Meteo. Zakres temperatur w prognozie to od 9 stopni we Wrocławiu do 12 stopni w Warszawie i Krakowie. W prognozie także chmury. W tym wydaniu to już wszystkie wiadomości Radia Fiorda. Na kolejne wiadomości zapraszamy za godzinę.
0: To był serwis Radia Fiorda.

0: serwis Radia Fiorda w języku polskim.
1: Dzień dobry, oto przegląd wiadomości Radia Fiorda. Ihor M. usłyszał zarzuty zabójstwa i usiłowania zabójstwa czterech osób po ataku na terenie klasztoru benedyktynek w Jarosławiu. Według rzeczniczki prokuratury okręgowej w Przemyślu podejrzany przyznał się do zarzucanych czynów, ale odmówił składania wyjaśnień. Przesłuchanie odbyło się w środę w obecności tłumacza i obrońcy po uzyskaniu opinii psychiatrów dopuszczającej udział mężczyzny w czynnościach procesowych. Prokuratura zastrzega, że jego poczytalność w chwili ataku będzie oceniana odrębnie. Sąd zastosował 3-miesięczny areszt, a podejrzany przebywa na oddziale psychiatrii sądowej o wzmocnionym zabezpieczeniu. Stan dwóch najciężej rannych mężczyzn leczonych w jarosławskim szpitalu poprawił się i jest stabilny. Kongres Polonii Amerykańskiej potępił wypowiedź Tuckera Carlsona dotyczącą ataku Adolfa Hitlera na Polskę. Organizacja wydała oświadczenie w tej sprawie. Dołączyła do niego list otwarty skierowany do Carlsona. Gubernator Tennessee Bill Lee wstrzymał wszystkie egzekucje do zakończenia niezależnego śledztwa po nieudanej próbie wykonania kary śmierci na kliście Pike, informuje RMF FM. 50-letnia skazana przeżyła próbę egzekucji 30 września i po kilku dniach w szpitalu odzyskała przytomność. Jej obrońcy domagają się zamiany kary śmierci na dożywotnie więzienie. Argumentują, że nieudana egzekucja naruszyła konstytucyjny zakaz okrutnych kar. Sędzia nakazała zabezpieczyć wszystkie związane ze zdarzeniem dowody, w tym dokumentację medyczną, leki i sprzęt. Władze więzienia mają również umożliwić skazanej kontakt z prawnikami, a rzeczniczka gubernatora nie odpowiedziała na pytania dziennikarzy o ewentualne ułaskawienie. W roku szkolnym 2026-2027 ferie zimowe w Polsce będą odbywać się w różnych terminach zależnie od województwa. Ministerstwo Edukacji podzieliło regiony na 3 grupy. Pierwsi uczniowie rozpoczną przerwę w połowie stycznia, a ostatni będą musieli poczekać do drugiej połowy lutego. Chiny utworzyły Wojskowe Kolegium Inżynierii Bezzałogowej i Inteligentnej, opisuje serwis CIP, powołując się m.in. na chińskie Ministerstwo Obrony. Placówka powstała 30 września w strukturach Uniwersytetu Inżynieryjnego Wojsk Lądowych. Ma kształcić specjalistów od dronów, robotyki, systemów autonomicznych, sensorów i łączności oraz wykorzystania sztucznej inteligencji przy podejmowaniu decyzji. Równolegle powołano 2 kolegia dla podoficerów zajmujące się wsparciem bojowym i sprzętowym. Ich zadaniem będzie przygotowanie kadr m.in. do rozpoznania, walki elektronicznej oraz utrzymywania uzbrojenia i elektroniki w gotowości. Rozbudowa szkolnictwa wpisuje się w chińskie plany modernizacji sił zbrojnych, ale nie wiadomo jeszcze, jak skutecznie nowe kadry będą wykorzystywane w jednostkach. Według portalu Axios Pentagon polecił dowództwu centralnemu Stanów Zjednoczonych przygotować się do możliwego wznowienia działań wojennych przeciwko Iranowi. W opisywanym rozkazie nie wskazano daty rozpoczęcia operacji, a doniesienia dotyczą przygotowań, nieogłoszonej decyzji o ataku. Cytowany urzędnik Pentagonu podkreśla, że resort ma obowiązek przedstawiać prezydentowi różne opcje wojskowe. Negocjacje dotyczące irańskiego programu nuklearnego nie przyniosły przełomu, a mediatorzy z Kataru czekają na odpowiedź Teheranu na amerykańską kontrpropozycję. W środę Donald Trump rozmawiał telefonicznie z premierem Izraela Benjaminem Netanyahu po raz drugi w ciągu kilku dni. Według przywołanych doniesień Izrael miałby uczestniczyć w ewentualnym wznowieniu ataków. Rosja przeprowadziła zmasowany atak na Ukrainę, informuje TVN24. Spójrzmy na prognozę Open Meteo na najbliższe godziny. Chłodniej we Wrocławiu 9 stopni, a cieplej w Krakowie 15 stopni. Prognoza wskazuje możliwość mgieł. To koniec przeglądu wiadomości Radia Fiorda. Kolejny serwis za godzinę. Zapraszamy.
0: To był serwis Radia Fiorda.

Jeśli chcesz nas odwiedzić lub zamówić piosenkę, zapraszamy na naszą stronę internetową radiofiorda.pl. Zapraszamy też do naszej księgi gości. Jeśli się wpiszesz, będzie nam bardzo miło. A jeśli forma tekstowa mniej Ci odpowiada, możesz do nas po prostu zadzwonić. Porozmawiamy na antenie. Możesz też wysłać pozdrowienia i zamówić piosenkę telefonicznie. Numer do pozdrowień to 123 121 005, a numer do studia to 124 447 301. Zapraszamy do kontaktu z nami.

0: serwis Radia Fiorda w języku polskim.
1: Zapraszamy na przegląd wiadomości Radia Fiorda. Prokuratura Okręgowa w Lublinie poinformowała o umorzeniu śledztwa dotyczącego naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony. Jak przekazał rzecznik prokuratury Marcin Kozak, nie wykryto sprawcy przestępstwa. Większość akt, w tym uzasadnienie decyzji, jest objęta tajnością. Śledczy ustalili, że w części zestrzelonych maszyn znajdowały się polskie karty do łączności komórkowej, ale nie ujawnili ich pochodzenia. Prokuratura badała również reakcję polskiej armii i uznała, że żołnierze działali prawidłowo, zgodnie z procedurami oraz mieli prawo użyć środków bojowych. Ten wątek także umorzono, nie stwierdzając nieprawidłowości. 3 osoby zginęły, a 36 zostało rannych w 2 atakach na cywilne lotniska w Arabii Saudyjskiej. Informacje przekazały władze tego kraju. Ataki dotknęły lotniska w Rijadzie oraz w mieście Aba i nastąpiły we wtorek oraz w środę. Japończyk Kenzo Sai i Francuz Henri B. Kagan otrzymali tegoroczną Nagrodę Nobla z chemii za odkrycia pomagające usprawnić reakcje wykorzystywane m.in. przy wytwarzaniu farmaceutyków i nowych materiałów. Znaczenie tych badań wyjaśnia Paweł Borowiecki z Politechniki Warszawskiej. Wiele cząsteczek występuje w 2 formach przypominających prawą i lewą dłoń, które mogą inaczej oddziaływać na organizm. Badania Kagana pokazały, jak niewielka przewaga jednej formy w katalizatorze może prowadzić do jej znacznie większego udziału w produkcie. Sai rozwinął natomiast reakcję, w której powstający produkt wspomaga tworzenie kolejnych cząsteczek o tej samej orientacji przestrzennej. Według Borowieckiego odkrycia wskazują możliwy mechanizm przewagi określonych form cząsteczek w organizmach, ale nie rozstrzygają całej historii jej powstania na Ziemi. Były pułkownik polskiego wywiadu Vincent V. Sewerski ocenia, że rosyjskie służby prowadzą obecnie w Polsce bardzo intensywne działania. W rozmowie z polską agencją prasową wskazuje jako ich cele pogłębianie podziałów społecznych i osłabianie zaufania do zachodnich sojuszy. Jego zdaniem Moskwa wykorzystuje zwłaszcza napięcia polsko-ukraińskie oraz niechęć wobec Niemiec i Unii Europejskiej. Sewerski wymienia działalność agenturalną, rozpoznanie satelitarne oraz operacje dezinformacyjne i inspirowanie określonych postaw. Uważa, że rosyjski wywiad korzysta ze sprawdzonych metod zaostrzania istniejących konfliktów, zamiast sięgać po zupełnie nowe sposoby działania. W jego ocenie szczególnie użyteczne dla Kremla mogą być ruchy i hasła podważające znaczenie Unii Europejskiej oraz Sojuszu Północnoatlantyckiego dla bezpieczeństwa Polski. Na przełomie października i listopada pasażerowie Pendolino będą mogli przetestować internet satelitarny, który przewoźnik sprawdzał dotąd w pociągach bezpodróżnych. Pilotaż ma potrwać 5 miesięcy, a po zakończeniu przejazdu podróżni będą mogli ocenić jakość połączenia w specjalnej ankiecie. Nowa łączność ma uzupełniać sieć komórkową, nie ją zastępować, zwłaszcza poza terenami zurbanizowanymi, gdzie dotychczasowe połączenie zanika z powodu niewystarczającej infrastruktury. Według przewoźnika podczas testów jakość internetu satelitarnego była bardzo dobra przez 55% czasu przejazdu, wobec 18% dla sieci komórkowych. Jeśli pilotaż z pasażerami zakończy się pomyślnie, odbiorniki mają być instalowane w Pendolino podczas napraw głównych w latach 2028 i 2029. Jeszcze w tym roku przewoźnik chce też udostępnić graficzny wybór miejsc na podróże z przesiadkami, dotąd dostępny tylko przy przejazdach bezpośrednich. Czas na pogodę na najbliższe godziny według Open Meteo. Zakres temperatur w prognozie to od 10 stopni w Szczecinie, Gdańsku i Wrocławiu do 19 stopni w Krakowie. W prognozie także chmury. Kończymy przegląd wiadomości Radia Fiorda. Następne wiadomości za godzinę.
0: To był serwis Radia Fiorda.

0: Serwis Radia Fiorda w języku polskim.
1: Zaczynamy wiadomości Radia Fiorda. W Sądzie Okręgowym Warszawa-Praga trwa proces w sprawie uprowadzenia 9-letniego chłopca. Jak informuje TVN24, zeznania złożył już kluczowy świadek policjant. Sprawa dotyczy Pawła R. i syna jego byłej partnerki. Według relacji stacji mężczyzna przetrzymywał dziecko przez wiele godzin i groził mu śmiercią. Zeznający funkcjonariusz wyraził przekonanie, że mężczyzna dążył do zabicia chłopca. To ocena świadka, nie rozstrzygnięcie sądu. Minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak odniósł się do wrześniowego spotkania z Johnem Ratcliffe'em w Stanach Zjednoczonych. W rozmowie z TVN24 podkreślił, że szef Centralnej Agencji Wywiadowczej jest osobą bardzo bliską Donaldowi Trumpowi. Z tego powodu każde spotkanie z nim uznał za nadzwyczajne. Tunele na drodze ekspresowej S3 między Bolkowem a Kamienną Górą pozostają zamknięte po wtorkowym pożarze ciężarówki. Trwa kontrola uszkodzonych urządzeń i systemów tunelowych, informuje TVN24. Wall Street Journal opisuje zarzuty dotyczące Kimberly Guilfoyle, obecnej ambasador Stanów Zjednoczonych w Grecji. Według gazety przed objęciem placówki miała oferować republikańskiemu działaczowi Ericowi Detersowi dostęp do przedstawicieli administracji Donalda Trumpa. Dziennik powołuje się na relacje Detersa oraz wiadomości wymieniane przez komunikator Signal. Tuż przed zatwierdzeniem nominacji przez Senat Guilfoyle miała poprosić o $100,000 na spłatę karty kredytowej, sugerując, że chodzi o zapłatę za wcześniejsze usługi. Detters twierdzi, że odmówił, ponieważ obiecana pomoc nie została udzielona. Adwokat ambasador Jesse Binnall zakwestionował autentyczność wiadomości przywoływanych przez gazetę. Światowa Organizacja Zdrowia potrzebuje więcej informacji, by ocenić zagrożenie po śmierci pracownicy Instytutu Badawczego w obwodzie irkuckim w Rosji. Według rosyjskich mediów 28-letnia Daria Szypiłowa rozbiła probówkę z patogenem dżumy płucnej 25 września, a 4 dni później trafiła do szpitala. Zmarła w nocy z 1 na 2 października, jednak przyczyna jej śmierci pozostaje nieustalona, a rosyjskie władze mówią o zapaleniu płuc o nieznanym pochodzeniu. Matka kobiety zarzuca lekarzom i władzom sanitarnym, że nie udzielili jej córce odpowiedniej pomocy. Prawie 200 współpracowników i osób mających kontakt ze zmarłą skierowano na kwarantannę. Rosyjski Urząd Sanitarny przekazał, że nie wykryto wśród nich przypadków dżumy, a 90% zwolniono już z obserwacji. Margaret Hamilton zmarła w wieku 90 lat, informuje BBC. Pionierka informatyki kierowała pracami nad oprogramowaniem dla programu Apollo amerykańskiej agencji kosmicznej. Jej oprogramowanie pomogło w lądowaniu misji Apollo 11 na Księżycu. Hamilton została uhonorowana prezydenckim medalem wolności. Po uderzeniu samochodu w ogrodzenie osoby w pojeździe zamieniły się miejscami, informuje TVN24. Za kierownicą usiadł wtedy trzeźwy mężczyzna mający prawo jazdy. Uczestnicy zdarzenia nie wiedzieli, że zarówno uderzenie w płot, jak i późniejszą zamianę miejsc zarejestrowała kamera. 9 osób zostało rannych w ataku młodego mężczyzny uzbrojonego w nóż w Ostrołęce. Do zdarzenia doszło w zespole szkół zawodowych numer 4. Wśród poszkodowanych jest 5 uczniów i 2 nauczycieli. Ranne zostały również 2 osoby postronne. Jak informuje TVN24, w szkole odnaleziono także ładunek wybuchowy domowej roboty. Przed nami prognoza Open Meteo na najbliższe godziny. Zaczynamy w Gdańsku i Wrocławiu od 10 stopni, a w Krakowie prognoza sięga 21 stopni. Niewykluczone są opady deszczu. W tym wydaniu to już wszystkie wiadomości Radia Fiorda. Na kolejne wiadomości zapraszamy za godzinę.
0: To był serwis Radia Fiorda.
2: Fiorda. Muzyka na każdą porę nocy i dnia.

0: Serwis Radia Fiorda w języku polskim. Dzień dobry. Czas na wiadomości Radia Fiorda. 3 osoby zostały ranne w szkole podstawowej w Leszczydole Nowinach pod Wyszkowem, przekazała rzeczniczka policji Katarzyna Kucharska. Według jej relacji do placówki wszedł były uczeń, a wśród poszkodowanych jest dyrektor szkoły. Wcześniej minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński mówił o 2 rannych, w tym jednej osobie reanimowanej. Przekazane informacje różnią się więc co do liczby poszkodowanych. Dyrektor miał obezwładnić napastnika, którego następnie zatrzymała policja. Na miejscu pracuje również Straż Pożarna.
1: W Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie rozpoczyna się Student Games Festival, który potrwa 8 i 9 października. Drzwi zostaną otwarte o 10:30, a oficjalna inauguracja nastąpi pół godziny później. Organizatorzy wybrali 22 finałowe gry spośród 192 zgłoszonych produkcji. Odwiedzający będą mogli wypróbować projekty i porozmawiać z ich autorami przy stanowiskach. Przez oba dni zaplanowano także wykłady i dyskusje, między innymi o historii polskich gier, tworzeniu wirtualnych światów oraz wykorzystaniu sztucznej inteligencji. W piątek program obejmie umiejętności potrzebne początkującym pracownikom branży, a na miejscu działa również strefa konsultowania portfolio.
0: Chiny rozwijają magazynowanie energii za pomocą sprężonego powietrza, opisuje portal PurePC. Powietrze jest przechowywane pod ziemią, w komorach pozostałych po wydobyciu soli. To alternatywa dla magazynów wykorzystujących ogniwa litowo-jonowe. Sama technologia jest znana od dziesięcioleci. Pierwszą komercyjną instalację uruchomiono w Niemczech w 1978 roku. Według publikacji rozwój odnawialnych źródeł energii ponownie zwiększył zainteresowanie tą metodą.
1: Syn Moniki Piątkowskiej złożył na policji zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, przekazała polityczka portalowi TVN24. Kandydatka Koalicji Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego na prezydenta Krakowa wiąże sprawę z powtarzającymi się wizytami w miejscu zamieszkania syna, które określa jako niepokojące. Według portalu chodzi o wizyty pracowników stacji w Polsce 24 na strzeżonym osiedlu w gminie Nadarzyn.
0: Justyna Dobrosz-Oracz zapowiedziała pozew po obraźliwej wypowiedzi posła Konfederacji Konrada Berkowicza, informuje RNF24. Dziennikarka zapytała polityka, czy był w wojsku. Berkowicz odpowiedział obelgą zamiast odpowiedzi na pytanie. Następnie zamieścił w mediach społecznościowych kolejne wpisy wymierzone w dziennikarkę. W czwartkowej publikacji bronił swojego określenia, odnosząc je do jej profesji i warsztatu. Pytanie padło w kontekście postulatu Sławomira Mencena dotyczącego przywrócenia powszechnych szkoleń wojskowych dla młodych Polaków.
1: Na autostradzie A4 w Rudzie Śląskiej zderzyło się 7 pojazdów. Jak informuje TVN24, 3 osoby są poszkodowane.
0: Spójrzmy na prognozę Open Meteo na najbliższe godziny. Chłodniej w Gdańsku – 12 stopni, a cieplej w Krakowie – 23 stopnie. W prognozie pojawia się deszcz. To koniec przeglądu wiadomości Radia Fiorda. Na kolejne wiadomości zapraszamy za godzinę. To był serwis Radia Fiorda.
2: Słuchacie Radia Fiorda. Fiorda. Fiorda. Fiorda.

0: serwis Radia Fiorda w języku polskim. Zaczynamy wiadomości Radia Fiorda. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alert do osób w województwach podkarpackim i lubelskim. Powodem jest rosyjski atak powietrzny na Ukrainę. W komunikacie centrum poinformowało, że w polskiej przestrzeni operuje polskie lotnictwo. Zapewniło też, że sytuacja jest monitorowana. Odbiorcy mają oczekiwać dalszych komunikatów. Jak zaznacza Polsat News, informacji o działaniach lotnictwa nie przekazało jednocześnie dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych.
1: 24-letni żołnierz brytyjskiej marynarki wojennej Teddy Young stanął przed sądem w Londynie. Według policji miał pozyskiwać chronione informacje i przygotowywać się do przekazania ich obcemu państwu. Nie ujawniono, o który kraj chodzi. Zarzuty oparto na ustawie o bezpieczeństwie narodowym z 2023 roku. Przewiduje ona nawet dożywotnie pozbawienie wolności. Policja prowadziła sprawę w ścisłej współpracy z Ministerstwem Obrony.
0: Google udostępniło wszystkim użytkownikom na świecie narzędzie Synth ID Detector, informuje PurePC. Serwis służy do sprawdzania treści pod kątem ich wygenerowania przez sztuczną inteligencję. Dotyczy obrazów, materiałów wideo i dźwięku. Na razie jest dostępny wyłącznie w języku angielskim.
1: Kenzo Soai z Japonii i Henry B. Kagame z Francji zostali tegorocznymi laureatami Nobla z chemii. Ich odkrycia dotyczą kontrolowanego otrzymywania cząsteczek występujących w dwóch lustrzanych postaciach. Znaczenie badań wyjaśnia Monika Kalinowska z Politechniki Białostockiej. Takie cząsteczki mają ten sam skład, ale mogą różnie oddziaływać na organizm. Nagrodzone metody pozwalają uzyskiwać wybraną postać. Badaczka podkreśla ich praktyczne znaczenie dla produkcji leków.
0: Nowe regulacje mają ograniczyć prędkość hulajnóg elektrycznych w Polsce, opisuje RMF24. Od 1 kwietnia 2027 roku nowe modele mają mieć fizyczne zabezpieczenia przed przekraczaniem 20 km na godzinę. Projekt przewiduje zakaz ingerowania w układy elektryczne i zdalnej zmiany parametrów. Nie zakłada natomiast ograniczenia mocy silnika. Ministerstwo Sprawiedliwości planuje również podniesienie minimalnej grzywny za jazdę po chodniku wyraźnie szybciej od pieszych. Ma ona wynosić 100 zł.
1: Sejmowa Komisja Nadzwyczajna poparła dwa projekty dotyczące prawa do przerywania ciąży. Pierwszy przewiduje częściową dekryminalizację aborcji za zgodą kobiety oraz pomocy w samodzielnej aborcji. Poparło go 16 posłów, 5 było przeciw. Drugi zakłada przywrócenie możliwości przerwania ciąży w przypadku ciężkiej wady płodu. Za nim głosowało 15 posłów, przeciw było 5. Katarzyna Kotula zapowiedziała kolejne czytania i głosowania na następnym posiedzeniu Sejmu.
0: Łukasz Gibała ma sprostować wypowiedź, że nigdy nie miał długów, postanowił w czwartek sąd. Jak informuje TVN24, orzeczenie wobec niezależnego kandydata na prezydenta Krakowa zapadło w trybie wyborczym.
1: Czas na pogodę na najbliższe godziny według Open Meteo. Zakres temperatur w prognozie to od 14 stopni w Szczecinie i Gdańsku do 23 stopni w Krakowie. Miejscami może padać deszcz.
0: W tym wydaniu to już wszystkie wiadomości Radia Fiorda. Do usłyszenia za godzinę. To był serwis Radia Fiorda.

Jeśli chcesz nas odwiedzić lub zamówić piosenkę, zapraszamy na naszą stronę internetową radiofiorda.pl. Zapraszamy też do naszej księgi gości. Jeśli się wpiszesz, będzie nam bardzo miło. A jeśli forma tekstowa mniej Ci odpowiada, możesz do nas po prostu zadzwonić. Porozmawiamy na antenie. Możesz też wysłać pozdrowienia i zamówić piosenkę telefonicznie. Numer do pozdrowień to 123 121 005, a numer do studia to 124 447 301. Zapraszamy do kontaktu z nami. Fiord.

0: serwis Radia Fiorda w języku polskim. Zapraszamy na przegląd wiadomości Radia Fiorda. Sąd w Łodzi zastosował tymczasowy areszt wobec byłego wiceprezesa Orlenu Michała R. i trzech dyrektorów spółki. Podejrzani mogą wyjść na wolność po wpłaceniu poręczeń od 500 tysięcy do miliona złotych. Troje ma na to czas do 17 października, a osoba z najwyższym poręczeniem do 21 października. Śledztwo dotyczy podejrzenia bezpodstawnego zaniżania cen paliw od sierpnia do listopada 2023 roku. Prokuratura szacuje szkodę na ponad 4 miliardy 100 milionów złotych. Wobec piątego zatrzymanego zastosowano łagodniejsze środki zapobiegawcze.
1: Nie żyje 37-letnia pracownica szkoły podstawowej pod Wyszkowem, zaatakowana przez 15-latka, informuje Polsat News. Mimo reanimacji kobiety nie udało się uratować, a dwie inne osoby zostały ranne. Napastnika obezwładniono i zatrzymano. Rzecznik rządu Adam Szłapka przekazał, że premier pilnie wezwał m.in. ministra spraw wewnętrznych, koordynatora służb specjalnych i komendanta głównego policji. Tymczasem ministrowie Marcin Kierwiński i Barbara Nowacka zapowiedzieli program bezpieczeństwa w sytuacjach kryzysowych dla szkół w całej Polsce. Mają w nim uczestniczyć Straż Pożarna i Policja.
0: Polska marka Ecobike zapowiada miejski rower elektryczny Urban Plus EQP z dwoma źródłami energii. Podstawowy akumulator jest zintegrowany z ramą, a dodatkowy montuje się w miejscu koszyka na bidon. Drugi moduł można zostawić w domu, gdy nie jest potrzebny. Producent deklaruje zasięg do 120 km z obydwoma akumulatorami. Rzeczywisty wynik zależy jednak m.in. od wspomagania, masy użytkownika, pogody i ukształtowania trasy. Sprzedaż ma rozpocząć się 15 listopada 2026 roku.
1: Portal Chip opisuje Artcraft, nowy zestaw 7 bezpłatnych aplikacji graficznych działających w przeglądarce internetowej. Nie wymagają one instalowania osobnych programów na komputerze. Według opisu pakiet umożliwia pracę na warstwach, retusz zdjęć, korekcję kolorów oraz tworzenie grafiki wektorowej. Ma też obsługiwać pliki programów Adobe, Figma i Sketch bez konieczności ich konwertowania. Twórcy zaznaczają jednak, że oprogramowanie nie jest ukończone i wymaga dalszych prac. Przy jego tworzeniu korzystali ze sztucznej inteligencji.
0: Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie uruchomił biobank do przetwarzania, przechowywania i udostępniania materiału biologicznego. Będzie gromadził próbki dla obu szpitali klinicznych, jednostek uczelni oraz innych zainteresowanych placówek. Trafią tam m.in. krew, osocze, tkanki i komórki pozyskiwane za świadomą zgodą dawców. System informatyczny rejestruje operacje na każdej próbce i pozwala powiązać ją z danymi klinicznymi oraz wynikami badań. Priorytetem biobanku jest onkologia, w tym badania mechanizmów odpowiedzi i oporności na leczenie. Jednostka jest w trakcie uzyskiwania międzynarodowej akredytacji.
1: Teraz prognoza pogody. Prognoza Open Meteo na najbliższe godziny. Temperatura od 14 stopni w Szczecinie do 23 stopni w Krakowie. Możliwe są opady deszczu.
0: To koniec przeglądu wiadomości Radia Fiorda. Na kolejne wiadomości zapraszamy za godzinę. To był serwis Radia Fiorda.

0: Serwis Radia Fiorda w języku polskim. Witamy. Przed nami wiadomości Radia Fiorda. Minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński poinformował o udaremnionym zagrożeniu w szkole w Sierpcu na Mazowszu. Według ministra 17-latek przebywający w placówce mówił, że planuje komuś zrobić krzywdę. Znaleziono przy nim dwa noże. Do ataku nie doszło. Informacja pojawia się po aktach przemocy w szkołach w Ostrołęce i Podwyżkowem. W związku z tymi wydarzeniami premier zwołał na dziś, na godzinę 13, pilną naradę ministrów i szefa policji.
1: 30 osób zginęło, a 18 zostało rannych w rosyjskim ataku na Kramatorsk we wschodniej Ukrainie, podała Doniecka prokuratura obwodowa. Według portalu Ukraińska Prawda zaatakowane zostały dwa autobusy. Prokuratura wskazuje, że prawdopodobnie użyto precyzyjnej bomby szybującej. Wszczęto postępowanie w sprawie zbrodni wojennej. Władze zdecydowały o wstrzymaniu do odwołania komunikacji miejskiej w Kramatorsku i Słowiańsku. Szef administracji obwodowej Wadym Fiłaszkin uzasadnił tę decyzję koniecznością ochrony pasażerów i kierowców.
0: Użytkownicy mObywatela mogą wcześniej zapisać recepty w pamięci telefonu i korzystać z nich bez połączenia z internetem, opisuje portal Chip. W aptece można otworzyć pobrany dokument i pokazać kod graficzny albo podać czterocyfrowy kod dostępu. Rozwiązanie obejmuje również recepty dzieci oraz osób, które udzieliły odpowiedniego pełnomocnictwa. Także moduł Odyseusz pozwala pobrać potwierdzenie zgłoszenia zagranicznej podróży i przeglądać je bez dostępu do sieci. Rejestracja wyjazdu służy ułatwieniu kontaktu z polskimi służbami konsularnymi w wyjątkowych sytuacjach. Aplikacja umożliwia też zgłaszanie obszarów bez stabilnego zasięgu, co ma wspierać planowanie rozbudowy łączy.
1: Minister energii Miłosz Motyka skrytykował poparcie Grzegorza Brauna dla ponownego uruchomienia Nord Stream. Ocenił, że wspieranie tego projektu jest sprzeczne z interesem Polski i służy Rosji. Lider Konfederacji Korony Polskiej opowiedział się za udziałem Polski w przedsięwzięciu. Swoje stanowisko przedstawił w niemieckim Lubminie, gdzie wystąpił z przedstawicielami Alternatywy dla Niemiec. Tymczasem Reuters przekazał, że Stany Zjednoczone i Rosja miały rozmawiać o amerykańskiej inwestycji w gazociągi. Według tej relacji Polska i Niemcy sprzeciwiają się wznowieniu dostaw rosyjskiego gazu tą drogą.
0: Monika Piątkowska przedstawiła deklaracje dotyczące zarządzania Krakowem. Kandydatka Koalicji Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego na prezydenta miasta zapowiada budowę nowych linii tramwajowych. Jednocześnie obiecuje ograniczenie kosztów, aby zmniejszyć zadłużenie. W rozmowie opisanej przez TVN24 zapewniła, że w sprawowaniu urzędu będzie kierować się oczekiwaniami mieszkańców, a nie rządu.
1: Policja ogłosiła przetarg na maksymalnie 70 milionów sztuk amunicji do karabinków szturmowych, informuje RMFFM. To największe takie zamówienie w historii formacji. Dostawy mają być rozłożone na kilkadziesiąt miesięcy. Komenda Główna Policji uzasadnia zakupy potrzebą uzupełnienia magazynów i dużym zużyciem amunicji podczas szkoleń. Najwięcej wykorzystują nowo przyjęci funkcjonariusze, a ostatnio do służby trafiło około 20 tysięcy osób. Według policji cała formacja zużywa zwykle do 20 milionów sztuk amunicji rocznie.
0: Przed nami prognoza Open Meteo na najbliższe godziny. Zaczynamy w Szczecinie od 15 stopni, a w Krakowie prognoza sięga 23 stopni. Niewykluczone są opady deszczu. Kończymy przegląd wiadomości Radia Fiorda. Następne wiadomości za godzinę. To był serwis Radia Fiorda.

0: serwis Radia Fiorda w języku polskim. Dzień dobry. Oto przegląd wiadomości Radia Fiorda. Po atakach w polskich szkołach premier Donald Tusk zwrócił się o zwiększenie liczby patroli w ich pobliżu oraz o codzienną obecność policjantów wewnątrz placówek. Zapowiedział także ponowne rozpatrzenie przez parlament propozycji dotyczącej bezpieczeństwa w sieci, zawetowanej przez prezydenta Karola Nawrockiego. Policja weryfikuje doniesienia o możliwym związku ataków z internetowym wyzwaniem, ale nie potwierdziła takiego powiązania. W sprawę zaangażowano funkcjonariuszy Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Według policji żadne dziecko nie ucierpiało w czwartkowym ataku w Leszczydole Nowinak pod Wyszkowem, a uczniowie pozostają pod opieką nauczycieli do zakończenia oględzin. W szkole w Ostrołęce, gdzie do ataku doszło w środę, nie odbywają się dziś lekcje, ale uczniowie mogą przyjść po pomoc psychologiczną.
1: 10 osób usłyszało zarzuty w sprawie próby przejęcia jednej z prywatnych szkół wyższych. Według ustaleń prokuratury grupa miała wykorzystać podrobiony dokument, aby odwołać rektora i założyciela uczelni. Celem miało być przejęcie kontroli nad placówką oraz jej majątkiem. Do aresztu trafił m.in. zakonnik, określany w materiale jako domniemany rektor.
0: Zmarła Margaret Hamilton, autorka oprogramowania, które umożliwiło astronautom misji Apollo lądowanie na Księżycu. Miała 90 lat. Jej praca przyczyniła się do sukcesu Stanów Zjednoczonych w dwudziestowiecznym wyścigu kosmicznym.
1: Henri B. Kagan z Francji i Kenzo Sohai z Japonii otrzymali Nagrodę Nobla z chemii za odkrycia dotyczące asymetrycznej syntezy organicznej. Ich prace pozwoliły opracować metody uzyskiwania praktycznie tylko jednego z dwóch lustrzanych wariantów cząsteczki. Takie warianty mogą mieć odmienne właściwości biologiczne i inaczej oddziaływać na organizm. Dlatego kontrolowanie ich powstawania ma szczególne znaczenie przy wytwarzaniu leków, co podkreślają eksperci cytowani przez polską agencję prasową. Kagan wykonał przełomowy krok w 1986 roku, odkrywając sposób zwiększania udziału jednego wariantu w reakcji. Sohai w 2003 roku przedstawił reakcję, w której powstawał tylko jeden z dwóch możliwych wariantów.
0: Stowarzyszenie reprezentujące pacjentów z niepłodnością ostrzega przed możliwym niedoborem pieniędzy w rządowym programie in vitro. W apelu skierowanym do parlamentarzystów postuluje zwiększenie finansowania z 600 do 800 milionów złotych. Według organizacji już w połowie 2027 roku może zabraknąć środków na kwalifikowanie kolejnych par. O piśmie informuje TVN24. To ostrzeżenie stowarzyszenia dotyczące przyszłego finansowania, a nie informacja o obecnym wstrzymaniu przyjęć do programu.
1: Dublo. W listopadzie Biblioteka Kurnicka pokaże największą i najcięższą księgę ze swoich zbiorów. To graduał z Sierakowa z 1627 roku, ważący 25 kg. Większość ciężaru stanowi oprawa z dwóch grubych desek obciągniętych skórą. Przed prezentacją pracownicy musieli sprawdzić nośność gabloty. Księgę uratował przed spaleniem założyciel biblioteki, Tytus Działyński, podczas pożaru klasztoru w Sierakowie. Będzie ona częścią trwającej do grudnia wystawy przygotowanej na 200-lecie biblioteki i 600-lecie zamku w Kurniku.
0: Spójrzmy na prognozę Open Meteo na najbliższe godziny. Chłodniej w Szczecinie 14 stopni, a cieplej w Krakowie 24 stopnie. W prognozie pojawia się deszcz. To wszystko w serwisie informacyjnym Radia Fiorda. Na kolejne wiadomości zapraszamy za godzinę. To był serwis Radia Fiorda.

0: serwis Radia Fiorda w języku polskim. Dzień dobry. Czas na wiadomości Radia Fiorda. Mołdawia przygotowuje bezpieczne miejsca ewakuacji przy przejściach granicznych z Ukrainą. Według Mołdawskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych mają służyć funkcjonariuszom, innym urzędnikom oraz podróżnym. Państwo wycofuje też swoich strażników ze wspólnych przejść położonych na terytorium Ukrainy. Personel opuścił już punkty Krywa i Palanka, a kolejne wycofania są zapowiedziane. Na początku tygodnia w pobliżu Palanki pocisk trafił w autobus, raniąc policjanta i powodując kilkugodzinne zamknięcie przejścia. Rzecznik ukraińskiego ministra spraw zagranicznych poinformował, że Ukraina rozmawia z sąsiadami o zmianach organizacji pracy na granicach, które mają zwiększyć bezpieczeństwo i usprawnić kontrolę.
1: Cztery osoby odniosły lekkie obrażenia w zderzeniu dwóch samochodów przed japońskim Ministerstwem Spraw Zagranicznych w Tokio. Według agencji Kyodo, jeden z pojazdów miał rosyjskie tablice dyplomatyczne. Do wypadku doszło w dzielnicy rządowej Kasumigaseki, na prostym odcinku drogi o czterech pasach ruchu. Publiczny nadawca japoński podał, że według wstępnych ustaleń policji samochód osobowy uderzył w auto wyjeżdżające z terenu ministerstwa. Ranni to kierująca pojazdem dyplomatycznym Rosjanka oraz trzej mężczyźni podróżujący drugim samochodem. Policja prowadzi śledztwo, które ma wyjaśnić dokładny przebieg i okoliczności zdarzenia.
0: Leki stosowane w leczeniu otyłości u dzieci nie zastępują odpowiedniego żywienia, aktywności fizycznej ani wsparcia psychologicznego, podkreśla profesor Wójcik w materiale Polskiej Agencji Prasowej. Ekspertka zaznacza, że efekty farmakoterapii różnią się między pacjentami. Korzystnym wynikiem u dziecka może być nie tylko spadek masy ciała, lecz także zatrzymanie jej dalszego przyrostu. Po zakończeniu leczenia masa ciała może ponownie wzrosnąć, a badania nad długoterminowym stosowaniem leków u dzieci nadal trwają. W badaniach semaglutydu u młodzieży do najczęściej obserwowanych działań niepożądanych należały dolegliwości przewodu pokarmowego. Według ekspertki ocena leczenia obejmuje także rozwój dziecka, zdrowie metaboliczne i stan psychiczny.
1: Krakowskie struktury Prawa i Sprawiedliwości skrytykowały Monikę Piątkowską przed drugą turą wyborów w mieście. W oświadczeniu zarzuciły kandydatce i jej otoczeniu politycznemu arogancję oraz zadeklarowały, że władza powinna służyć mieszkańcom, a nie wybranym środowiskom. Mimo krytyki Piątkowskiej, lokalne władze partii nie udzieliły jednoznacznego poparcia Łukaszowi Gibale.
0: Prokuratura Okręgowa w Sosnowcu przejęła śledztwo dotyczące śmierci posła Łukasza Litewki. Powodem jest długotrwała nieobecność prowadzącego sprawę prokuratora. Jak podkreślono w komunikacie, decyzja nie wynika z negatywnej oceny dotychczasowego postępowania. Nie zmienia też kierunku śledztwa. Poseł zginął w kwietniu, potrącony przez samochód podczas jazdy rowerem.
1: Teraz prognoza pogody. Prognoza Open Meteo na najbliższe godziny. Temperatura od 14 stopni w Szczecinie do 23 stopni w Krakowie. Możliwe są opady deszczu.
0: To koniec przeglądu wiadomości Radia Fiorda. Do usłyszenia za godzinę. To był serwis Radia Fiorda.

W ostatnich miesiącach znacznie zwiększyła się liczba zaginionych kobiet w Polsce. Społeczna komenda policji podała właśnie wiadomość o kolejnym tragicznym wypadku. Zaginioną 19-letnią dziewczynę, według zeznań świadków, widziano ostatnio przed 14 dniami w pobliżu Botońskiego Lasa. Policja nie wyklucza morderstwa na tle seksualnym. Trwają poszukiwania.

0: Serwis Radia Fiorda w języku polskim. Witamy. Przed nami wiadomości Radia Fiorda. Krzysztof Gawkowski zapowiedział, że jeszcze w czwartek Sejm przyjmie akt o usługach cyfrowych. Według wicepremiera i ministra cyfryzacji przepisy mają umożliwić szybkie blokowanie nielegalnych treści w internecie. Chodzi m.in. o nawoływanie do przemocy i niebezpiecznych działań. To zapowiedź polityka, a nie informacja o zakończonym głosowaniu. Gawkowski odniósł się w ten sposób do ostatnich ataków w szkołach. W Leszczydole Nowinach pod Wyszkowem zginęła pracownica placówki, a dzień wcześniej w Ostrołęce rannych zostało 8 osób.
1: Droni zaatakowały centrum danych Yandexu, jednego z największych rosyjskich koncernów technologicznych. Firma poinformowała o problemach z działaniem części usług. Według agencji Reuters to pierwszy duży atak na rosyjskie centrum danych od początku wojny w Ukrainie.
0: Microsoft zapowiada dalszy rozwój sztucznej inteligencji w systemie Windows 11. Podczas prezentacji 7 października szef działu Windows, Pawan Davuluri, przedstawił plany dotyczące Copilota. Asystent ma sam rozdzielać zadania między modele działające na komputerze a chmurę. Bardziej wymagające obliczenia mają trafiać na serwery, a część działań pozostawać na urządzeniu użytkownika. W pokazie Copilot wyszukiwał dokumenty podatkowe, porządkował je i zmieniał ich nazwy. Przygotował też skompresowane archiwum oraz szkic wiadomości do księgowego, co według prezentacji miało odbywać się z wykorzystaniem lokalnych modeli.
1: Badacze ustalili, jak zbudowane jest przypominające pająka zakończenie ogona żmii występującej w Iranie. Wąż wykorzystuje je do wabienia ptaków. Obrazowanie trójwymiarowe wykazało, że pod tą strukturą nie ma kręgów o szczególnie nietypowym kształcie. Jej charakterystyczny wygląd tworzą natomiast wydłużone, zmodyfikowane łuski przybierające postać elastycznych włókien. W badaniach uczestniczył Georgios Georgalis z Instytutu Systematyki i Ewolucji Zwierząt Polskiej Akademii Nauk, a skanowany okaz pochodził z muzeum w Chicago. Dokumentacja kręgów może w przyszłości pomóc w identyfikowaniu szczątków kopalnych.
0: W piątek Sejmowa Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej ma przyjąć sprawozdanie dotyczące wniosku o postawienie Adama Glapińskiego przed Trybunałem Stanu. Prezes Narodowego Banku Polskiego odrzuca zarzuty i uważa postępowanie za bezpodstawne oraz szkodliwe dla Polski. Wniosek złożyli posłowie koalicji rządzącej w marcu 2024 roku. Zarzucają mu m.in. naruszenie nakazu apolityczności oraz pośrednie finansowanie deficytu budżetowego poprzez skup aktywów. Komisja przesłuchała ponad 50 świadków. Po przyjęciu sprawozdania o ewentualnym pociągnięciu Glapińskiego do odpowiedzialności ma zdecydować Sejm.
1: W piątek w szkołach w gminie Wyszków nie będzie lekcji. Informacje przekazano po czwartkowym ataku w szkole w Leszczydole Nowinach. Zginęła w nim 37-letnia pracownica placówki.
0: Przed nami prognoza Open Meteo na najbliższe godziny. Zaczynamy w Szczecinie od 13 stopni, a w Warszawie i Wrocławiu prognoza sięga 21 stopni. Niewykluczone są opady deszczu. Dziękujemy za wysłuchanie wiadomości Radia Fiorda. Kolejny serwis za godzinę. Zapraszamy. To był serwis Radia Fiorda.

Jeśli chcesz nas odwiedzić lub zamówić piosenkę, zapraszamy na naszą stronę internetową radiofiorda.pl. Zapraszamy też do naszej księgi gości. Jeśli się wpiszesz, będzie nam bardzo miło. A jeśli forma tekstowa mniej Ci odpowiada, możesz do nas po prostu zadzwonić. Porozmawiamy na antenie. Możesz też wysłać pozdrowienia i zamówić piosenkę telefonicznie. Numer do pozdrowień to 123 121 005, a numer do studia to 124 447 301. Zapraszamy do kontaktu z nami. Fiorda.

0: serwis Radia Fiorda w języku polskim. Zapraszamy na przegląd wiadomości Radia Fiorda. Brytyjska policja oceniła, że nakazy przeszukania nieruchomości związanych z byłym księciem Andrzejem były nielegalne. Zdaniem policji powinny zostać uchylone. Jej rzecznik poinformował, że trwają postępowania dotyczące dalszego losu zebranych materiałów. Mają one ustalić, jak należy teraz z nimi postąpić.
1: Pierwszą edycję Warsaw Tech Week odwiedziło 10 556 osób. Wydarzenie odbyło się od 22 do 24 września i zgromadziło 329 wystawców. Najwięcej uczestników przyciągnęła część poświęcona sztucznej inteligencji i analizie dużych zbiorów danych. Pozostałe obszary obejmowały cyberbezpieczeństwo, centra danych oraz technologie kadrowe. Podczas konferencji omawiano m.in. ochronę danych i reagowanie na zagrożenia. Dyskutowano też o zaufaniu do modeli sztucznej inteligencji.
0: Dziś wieczorem nad Polską będzie można obserwować drakonidy, październikowy rój meteorów. Prognozowane maksimum przypada około 3 w nocy z 8 na 9 października. Najlepsze warunki do obserwacji tego roju są jednak tuż po zmroku, gdy punkt pozornego wylotu meteorów znajduje się najwyżej nad horyzontem. W typowym roku drakonidy dają od 5 do 10 meteorów na godzinę. Zjawisko powstaje, gdy Ziemia przechodzi przez smugę drobin pozostawionych przez kometę. Do obserwacji wystarczy gołe oko, najlepiej z dala od miejskich świateł.
1: Na przełomie października i listopada Intercity planuje rozpocząć 5-miesięczny pilotaż internetu satelitarnego w jednym z pociągów Pendolino. Po raz pierwszy z testowanego rozwiązania skorzystają pasażerowie regularnych kursów. Łączność satelitarna ma uzupełniać sieć komórkową tam, gdzie jej zasięg słabnie. W dotychczasowych testach dobre parametry połączenia uzyskano przez 55% czasu podróży, wobec około 18% przy łączności komórkowej. Pasażerowie będą mogli ocenić usługę w ankiecie. Montaż urządzeń w całej flocie Pendolino zaplanowano na lata 2028 i 2029.
0: Karol Nawrocki prowadzi we wrześniowym rankingu zaufania Centrum Badania Opinii Społecznej. Prezydentowi ufa 53% ankietowanych, o 2 punkty procentowe więcej niż w sierpniu. Nieufność deklaruje 35% badanych. Kolejne miejsca pod względem zaufania zajmują Władysław Kosiniak-Kamysz i Radosław Sikorski. Największą nieufność budzi Grzegorz Braun, któremu nie ufa 60% respondentów. W przypadku Donalda Tuska brak zaufania deklaruje 51% badanych, co oznacza wzrost o 5 punktów procentowych.
1: Koalicja Obywatelska wygrałaby wybory do Sejmu, gdyby odbywały się w najbliższą niedzielę. Wynika z sondażu Opinia 24. Ugrupowanie zyskuje poparcie drugi miesiąc z rzędu. Chęć udziału w głosowaniu deklaruje blisko 3/4 Polaków.
0: Teraz prognoza pogody. Prognoza Open Meteo na najbliższe godziny. Temperatura od 12 stopni w Szczecinie do 21 stopni w Warszawie. Możliwe są opady deszczu. To wszystko w serwisie informacyjnym Radia Fiorda. Następne wiadomości za godzinę. To był serwis Radia Fiorda.

0: serwis Radia Fiorda w języku polskim. Dobry wieczór. Czas na wiadomości Radia Fiorda. Na polskim rynku zadebiutowały smartfony Poco X8 i Poco C95 Pro. Pierwszy ma akumulator o pojemności 8340 mAh i obsługuje ładowanie z mocą 67 W. Jego obudowę zabezpieczono przed wodą i pyłem, a główny aparat wyposażono w optyczną stabilizację obrazu. Drugi model ma baterię o pojemności 7500 mAh. Oferuje też gniazdo słuchawkowe i możliwość rozszerzenia pamięci kartą. Oba urządzenia pozwalają przewodowo ładować inne sprzęty z własnego akumulatora.
1: Amerykański sąd federalny skazał Michaela Smitha za oszustwo związane z odtwarzaniem muzyki w serwisach streamingowych. Jak podaje PurePC, kara wynosi 18 miesięcy więzienia. Smith wyłudził ponad 8 milionów dolarów tantiem. Wykorzystywał boty do nabijania odsłuchów utworów wygenerowanych przez sztuczną inteligencję. Proceder trwał przez lata. Serwisy dzielą tantiemy proporcjonalnie do liczby odtworzeń, więc sztuczne zwiększanie wyników uszczupla pulę dla pozostałych twórców.
0: Donald Tusk w nowym nagraniu odniósł się do przemocy oraz zawetowanej przez prezydenta ustawy dotyczącej blokowania szkodliwych treści. Według premiera przemoc z internetu przenosi się na ulice, do szkół i domów. Szef rządu ocenił, że poczucie bezkarności w sieci sprzyja jej rozpowszechnianiu. Przywołane przez niego przepisy miały pozwalać państwu na blokowanie takich treści.
1: W Szamotułach policjanci użyli broni podczas interwencji wobec 34-letniego mężczyzny z nożem. Zdarzenie rozpoczęło się w czwartek po południu w zakładzie fryzjerskim przy ulicy Braci Czeskich. Według rzecznika wielkopolskiej policji mężczyzna ruszył w stronę funkcjonariuszy, a kilkukrotne użycie paralizatora nie przyniosło efektu. Policja podała, że mężczyzna nadal groził funkcjonariuszom, którzy następnie oddali strzały. Ranni zostali zatrzymani i osoba postronna, która według Onetu trafiła do szpitala w Poznaniu. Zatrzymany był poszukiwany do odbycia kary za przestępstwo narkotykowe, a policjanci weryfikują przebieg interwencji.
0: Aplikacja mObywatel pozwala teraz zapisać na telefonie receptę oraz potwierdzenie zgłoszenia zagranicznej podróży. Dokumenty można pobrać jako pliki i przeglądać także bez połączenia z internetem. Zmiany dotyczą usług Recepty i Odyseusz, a dostępne są w najnowszej aktualizacji na telefony z systemami Android oraz iOS. Odyseusz umożliwia zgłoszenie wyjazdu do Ministerstwa Spraw Zagranicznych, sprawdzanie informacji o kraju docelowym i otrzymywanie powiadomień dotyczących bezpieczeństwa. Usługa Recepty obejmuje również dokumenty wystawione dla dzieci użytkownika oraz osób, które udzieliły mu odpowiedniego pełnomocnictwa. Z mObywatela aktywnie korzysta ponad 12 milionów Polaków.
1: Przed nami prognoza Open Meteo na najbliższe godziny. Zaczynamy w Szczecinie od 12 stopni, a w Warszawie i Wrocławiu prognoza sięga 20 stopni. Niewykluczone są opady deszczu.
0: To koniec przeglądu wiadomości Radia Fiorda. Do usłyszenia dziś o 21.30. To był serwis Radia Fiorda.
2: Fiorda. Muzyka na każdą porę nocy i dnia.

nie macie. Naprzeciwko usiadł jakiś łysy gość. Przez moment myślę, że mi ukradł coś mojego. Właśnie ciebie. Łapię go za kurtkę, rzucam w prawy kąt. Zostaw ją łysy, bo nie wyjdziesz stąd. A on do mnie. Przestań już pić. Miałeś wszystko, a teraz nie masz nic.

0: dłużej, tak więc przez orzeczeń wtórzę.
1: Wiążąc i nie szczędząc razów, bachią nawóz, świński nawóz.
0: I wywożą już na dobre jagle poza Lipiec obręb. Nie da tego nawet matka.
1: Co Rejmonta chłopi?
0: Łatka.
1: Oni widzi!
0: Nie, nie da tego nawet matka.
1: Co Rejmonta chłopi? Jesień, zima, wiosna, lato, cztery tomy dzieło ma to.
0: I

Jeśli chcesz nas odwiedzić lub zamówić piosenkę, zapraszamy na naszą stronę internetową radiofiorda.pl. Zapraszamy też do naszej księgi gości. Jeśli się wpiszesz, będzie nam bardzo miło. A jeśli forma tekstowa mniej Ci odpowiada, możesz do nas po prostu zadzwonić. Porozmawiamy na antenie. Możesz też wysłać pozdrowienia i zamówić piosenkę telefonicznie. Numer do pozdrowień to 123 121 005, a numer do studia to 124 447 301. Zapraszamy do kontaktu z nami. Fiorda.

0: Nie drzej mordy, słuchaj fiordy.
1: A oto kolejny telefon. Kto się do nas dodzwonił? Słuchamy.
2: Cześć, chciałam zadedykować tą piosenkę mojemu nieśmiałemu chłopakowi. Dzięki.

hrabinia i taką się dusię pieską niebieską, a on był gałgan i straszna świnia i pyki grylił ciastą.

0: Fiorda. Muzyka na każdą porę nocy i dnia.
1: Słuchacie Radia Fiorda

Jeśli chcesz nas odwiedzić lub zamówić piosenkę, zapraszamy na naszą stronę internetową radiofjorda.pl. Zapraszamy też do naszej księgi gości. Jeśli się wpiszesz, będzie nam bardzo miło. A jeśli forma tekstowa mniej Ci odpowiada, możesz do nas po prostu zadzwonić. Porozmawiamy na antenie. Możesz też wysłać pozdrowienia i zamówić piosenkę telefonicznie. Numer do pozdrowień to 123 121 005, a numer do studia to 124 447 301. Zapraszamy do kontaktu z nami. Fiorda.

Nie chciałeś brać, lecz sprawił to księżyca blask, że piękność jej na zawsze cię odbiła.

To dlaczego mi zarzucasz wciąż, że za darem no wzywam go? Ja przecież nawet nie znam go z imienia. Jest w każdym słowie światła błysk, nieważne czy usłyszę.

tak się starałem. Ale cóż, dotykam tylko zamiast czuć. Lecz mówię prawdę, nie chcę was oszukać.

0: serwis Radia Fiorda w języku polskim. Zapraszamy na przegląd wiadomości Radia Fiorda. W piątek Sąd Rodzinny i Nieletnich w Wyszkowie zajmie się sprawą 15-latka zatrzymanego po ataku w szkole w Leszczydole-Nowinach. Według informacji Polsat News nastolatek został przesłuchany jako świadek w obecności opiekuna i przewieziony do policyjnej izby dziecka w Warszawie. W ataku zginęła 37-letnia pracownica szkoły, a dwie osoby zostały ranne. Policja podała, że dyrektor ma powierzchowne obrażenia, natomiast nauczycielka trafiła do szpitala. Mazowiecka kuratorka oświaty Wioletta Krzyżanowska odwiedziła placówki, w których doszło do ataków. Na piątek zwołała naradę z dyrektorami szkół.
1: Badacze z Nottingham zbudowali działający prototyp układu głośników, który daje wrażenie przemieszczania się źródła dźwięku. Inspiracją była konstrukcja Donalda Leslie'ego, wykorzystująca obracające się elementy. Nowe urządzenie zastępuje mechanizm zestawem nieruchomych głośników ustawionych w okręgu. Elektroniczne przesuwanie sygnału między nimi pozwala sterować falami docierającymi do słuchacza. Zdaniem autorów, efekt jest bardziej naturalny i przestrzenny niż w tradycyjnych cyfrowych naśladownictwach. Zasadę działania opisali w czasopiśmie naukowym poświęconym inżynierii dźwięku, a potencjalne zastosowania widzą m.in. w instrumentach i produkcji muzycznej.
0: Kandydatka na prezydenta Krakowa Monika Piątkowska przedstawiła w Polsat News założenia 3-letniego programu dla miasta. Senatorka Koalicji Obywatelskiej wskazała na potrzebę opanowania zadłużenia oraz pilnego uchwalenia strategii rozwoju. Podkreśliła też znaczenie planu ogólnego, który dotyczy zagospodarowania przestrzennego. Według kandydatki Kraków nie ma jeszcze takiego dokumentu, a będzie on potrzebny do zmian w planach miejscowych. Piątkowska chce w pierwszym roku zatrzymać wzrost zadłużenia, które według niej przekracza 9 miliardów złotych. Ostrzegała przed ryzykiem utraty płynności finansowej miasta i postulowała restrukturyzację długu oraz pozyskanie zewnętrznego finansowania.
1: Prokuratura postawiła Jakubowi Z. 9 zarzutów po ataku na szkołę w Ostrołęce. Obejmują one usiłowanie zabójstwa, w tym wielu osób przy użyciu materiałów wybuchowych, oraz kierowanie gróźb karalnych wobec pracowników szkoły. Według rzeczniczki prokuratury zarzuty dotyczą także usiłowania zabójstwa 2 przechodniów poza terenem placówki. W ataku rannych zostało 9 osób, a w całej sprawie status pokrzywdzonych mają 23 osoby. Podejrzany przyznał się do winy i złożył wyjaśnienia, ale zdaniem rzeczniczki nie odnoszą się one do istoty sprawy. Grozi mu dożywotnie pozbawienie wolności.
0: Odwołano alarm dla mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia. Alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa miał związek z rosyjskim atakiem powietrznym na Ukrainę. W związku z zagrożeniem operowało polskie lotnictwo.
1: Prokuratura Okręgowa Warszawa-Praga skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko policjantowi Bartoszowi Z. Sprawa dotyczy śmiertelnego postrzelenia innego funkcjonariusza podczas interwencji przy ulicy Inżynierskiej w Warszawie.
0: Spójrzmy na prognozę Open Meteo na najbliższe godziny. Chłodniej w Szczecinie 10 stopni, a cieplej w Warszawie 19 stopni. W prognozie pojawia się deszcz. To wszystko w serwisie informacyjnym Radia Fiorda. Na kolejne wiadomości zapraszamy za godzinę. To był serwis Radia Fiorda.

0: Serwis Radia Fiorda w języku polskim. Dobry wieczór. Oto przegląd wiadomości Radia Fiorda. Mazowiecka policja zatrzymała 17-letniego mieszkańca powiatu Przasnyskiego, podejrzewanego o autorstwo nagrania z groźbami wobec uczniów miejscowego liceum. Funkcjonariusze poinformowali w czwartek wieczorem, że prowadzą z nim czynności. Nagranie pojawiło się w czasie rozpowszechniania pogłosek o rzekomo skoordynowanych atakach na szkoły. Polsat News podaje, że żadna z informacji sprawdzanych przez redakcję na grupach rodzicielskich nie została potwierdzona. Policja bada doniesienia z udziałem funkcjonariuszy zajmujących się cyberprzestępstwami i apeluje o spokój. Według rzeczniczki policji w Wyszkowie decyzja o piątkowym zamknięciu szkół w tej gminie zapadła wcześniej i nie wynikała z tych pogłosek.
1: AntiWeb opisuje darmowe zamienniki programów graficznych Adobe, tworzone z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. Autor zamkniętego projektu Photon Studio deklaruje, że wygenerował całą aplikację za pomocą modeli, a program odtwarza układ narzędzi Photoshopa. Według portalu obsługuje on warstwy w prostych projektach, ale przy bardziej złożonych plikach pojawiają się błędy, a część suwaków nie działa. Użytkownicy zgłaszają także zawieszanie systemu podczas pracy z maskami. Drugim opisanym rozwiązaniem jest otwarty pakiet ArtCraft, którego twórcy deklarują pisanie kodu od podstaw, bez zamkniętych zasobów Adobe. Obejmuje on edycję zdjęć i montaż wideo, choć część funkcji sztucznej inteligencji pozostaje niedopracowana.
0: Sejm przyjął ustawę przewidującą ogólnopolski zakaz nocnej sprzedaży alkoholu. Za jej uchwaleniem głosowało 400 posłów. Przeciw było 29 parlamentarzystów, a 4 wstrzymało się od głosu. Przyjęte rozwiązania obejmują również zakaz reklamy alkoholu. Ustawa przewiduje ponadto podwyższenie opłaty związanej z jego sprzedażą. W przekazanej informacji nie wskazano godzin nocnego zakazu ani terminu wejścia przepisów w życie.
1: Sejm uchwalił nowelizację umożliwiającą szybkie ograniczanie dostępu do nielegalnych treści w internecie, a ustawa trafi teraz do Senatu. Za było 242 parlamentarzystów, przeciw 61, a 136 wstrzymało się od głosu. Projekt Ministerstwa Cyfryzacji ma wdrażać rozwiązania unijnego aktu o usługach cyfrowych po styczniowym wecie prezydenta wobec wcześniejszej wersji przepisów. Sądy i właściwe organy będą mogły nakazywać blokowanie materiałów naruszających prawo, między innymi związanych z oszustwami i mową nienawiści. Rejestr stron rozpowszechniających nielegalne treści ma prowadzić prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Od decyzji o ograniczeniu dostępu ma przysługiwać odwołanie do Sądu Powszechnego, który oceni zgodność zakwestionowanej treści z prawem.
0: Koalicja Obywatelska prowadzi w październikowym sondażu pracowni Opinia 24 z poparciem 33,1%. Prawo i Sprawiedliwość uzyskało 17,3%. Konfederację wskazało 13,8% badanych. Próg wyborczy przekroczyłyby także Konfederacja Korony Polskiej, Lewica i Rozwój Plus. Poniżej progu znalazły się Razem, Polska 2050 i Polskie Stronnictwo Ludowe. Badanie przeprowadzono od 5 do 7 października. Na reprezentatywnej próbie 1001 dorosłych Polaków przez telefon i internet.
1: Przed nami prognoza Open Meteo na najbliższe godziny. Zaczynamy w Szczecinie od 10 stopni, a w Warszawie prognoza sięga 19 stopni. Niewykluczone są opady deszczu.
0: W tym wydaniu to już wszystkie wiadomości Radia Fiorda. Następne wiadomości za godzinę. To był serwis Radia Fiorda.

0: zawsze areały.
1: Za chwilę w radiu Fiorda serwis informacyjny w języku ukraińskim.

że taka szara, wręcz ponura. To przez nią ptaki odlatują, a białym puchem śnieży w górach.

0: Serwis Radia Fiorda w języku polskim. Zapraszamy na przegląd wiadomości Radia Fiorda. Komendant główny policji zapowiedział obecność funkcjonariuszy w piątek od rana we wszystkich szkołach podstawowych i średnich. W rozmowie z Polsat News zapewnił, że patrole już w czwartek pojawiały się w okolicach placówek. Policjanci mają kontaktować się z dyrektorami i samorządami, aby zapobiegać przemocy. Zapowiedź nastąpiła po atakach w Ostrołęce i Leszczydole-Nowinach. Szef policji zaznaczył, że nie może potwierdzić istnienia internetowego wyzwania, które miałoby prowadzić do kolejnych ataków. Według jego relacji funkcjonariusze badają te doniesienia, a sprawa ma dla policji charakter priorytetowy.
1: Sejm uchwalił nowelizację przewidującą zatrzymanie prawa jazdy na 3 miesiące za niebezpieczny wjazd na przejazd kolejowy. Chodzi o jazdę na czerwonym świetle, przy zamkniętych zaporach lub bez możliwości opuszczenia torów. Za zmianami głosowało 422 posłów, przeciw było 5, a 2 wstrzymało się od głosu. Ustawa trafi teraz do Senatu, więc opisane sankcje nie są jeszcze obowiązującym prawem. Nowelizacja przewiduje też obowiązkowy zakaz prowadzenia pojazdów na co najmniej 3 lata przy skazaniu za katastrofę lub spowodowanie wypadku na przejeździe. Za sprowadzenie bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy na przejeździe zakaz ma wynosić co najmniej rok.
0: W piątek w Miami mają odbyć się rozmowy amerykańskich wysłanników z przedstawicielami Ukrainy, poinformowała agencja Reuters. Prezydenta Stanów Zjednoczonych, Donalda Trumpa, mają reprezentować Steve Witkoff i Jared Kushner. Spotkanie ma dotyczyć nowych propozycji rozwiązania kwestii wojny w Ukrainie.
1: Rozległa awaria telefonii w Norwegii utrudniła wykonywanie i odbieranie połączeń we wszystkich regionach kraju, dotykając także klientów operatorów innych niż Telenor. Przestały działać telefony alarmowe, a policja, straż pożarna i pogotowie mają problemy z przyjmowaniem zgłoszeń. Policja wdrożyła procedury kryzysowe. Przed komisariatami w Oslo mają dyżurować umundurowani funkcjonariusze, do których mieszkańcy będą mogli zgłaszać się osobiście. Placówki pogotowia zaapelowały do osób potrzebujących pomocy o bezpośrednie zgłaszanie się do placówek medycznych. W całym kraju zatrzymano pociągi na najbliższych stacjach, ponieważ według zarządcy infrastruktury brak kontaktu ze służbami ratunkowymi uniemożliwia bezpieczne kontynuowanie jazdy, choć same składy mają być sprawne. Przyczyny awarii jeszcze nie ujawniono, ale Telenor przekazał, że na razie nic nie wskazuje na atak hakerski.
0: W Miłkowie Kolonii w powiecie parczewskim wybuch zniszczył dom. Po godzinie 17 strażacy odnaleźli w gruzach ciało 75-letniego mężczyzny. Policja potwierdziła tę informację. Według straży pożarnej najprawdopodobniej doszło do wybuchu gazu. Służby zdementowały doniesienia o uderzeniu drona w budynek. W akcji uczestniczyło około 50 strażaków.
1: Czas na pogodę na najbliższe godziny według Open Meteo. Zakres temperatur w prognozie to od 10 stopni w Szczecinie do 19 stopni w Warszawie. Miejscami może padać deszcz.
0: Dziękujemy za wysłuchanie wiadomości Radia Fiorda. Do usłyszenia za godzinę. To był serwis Radia Fiorda.
2: Fiorda. Muzyka na każdą porę nocy i dnia.

0: serwis Radia Fiorda w języku polskim. Zaczynamy wiadomości Radia Fiorda. Nie zaobserwowano naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej podczas nocnych rosyjskich ataków na Ukrainę, poinformowało dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych. Wojsko zakończyło działania lotnictwa, a naziemne systemy obrony i rozpoznania wróciły do standardowej pracy. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przed północą odwołało alert dla Lubelszczyzny i poinformowało o braku zagrożenia na terenie Polski. Wcześniej w regionie uruchomiono syreny alarmowe słyszalne m.in. w Zamościu. Lotniska w Lublinie i Rzeszowie czasowo wstrzymały operacje, aby zapewnić swobodę działania wojskowym samolotom. Według Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej oba porty wznowiły pracę krótko po północy.
1: W piątek w niektórych powiatach województwa mazowieckiego placówki oświatowe mają być zamknięte, podaje TVN24. Ma to związek z ostatnimi atakami w szkołach w Leszczydole-Nowinach i Ostrołęce. Kancelaria premiera apeluje o niepowielanie niesprawdzonych informacji i zwraca uwagę na ryzyko paniki oraz dezinformacji w sytuacji zagrożenia. Warszawski ratusz nie rekomenduje odwoływania zajęć dydaktycznych.
0: Telenor poinformował wieczorem o usunięciu awarii, która w czwartek zakłóciła łączność telefoniczną w całej Norwegii. Według operatora połączenia głosowe działają normalnie od godziny 17:25. Firma pozostaje w podwyższonej gotowości i zapowiedziała monitorowanie sieci przez całą noc. Przyczyna usterki nadal jest ustalana, ale według Telenoru na razie nic nie wskazuje na atak hakerski. Awaria uniemożliwiła korzystanie z telefonów alarmowych i doprowadziła do zatrzymania pociągów w całym kraju. Zarządca infrastruktury wyjaśnił, że ruch wstrzymano ze względów bezpieczeństwa z powodu braku kontaktu ze służbami ratunkowymi, a nie niesprawności pociągów.
1: Ukraińska Prawda komentuje lipcowe badanie Centrum Badania Opinii Społecznej dotyczące stosunku Polaków do członkostwa Ukrainy w Unii Europejskiej. Za jak najszybszym przyjęciem Ukrainy opowiedziało się 9% respondentów, o 9 punktów procentowych mniej niż w październiku 2023 roku. 41% popierało członkostwo, ale bez zbytniego pośpiechu. Przeciwnicy stanowili 40% badanych, co oznacza wzrost o 23 punkty procentowe względem tego samego okresu i najwyższy odsetek w historii pomiarów. Cytowany przez portal socjolog Łukasz Mazurkiewicz wiąże pogorszenie nastrojów m.in. ze zmęczeniem obecnością wojny w mediach. Autorzy wskazują zarazem na osobiste kontakty. Według sierpniowego raportu tego ośrodka 55% Polaków ma osoby narodowości ukraińskiej wśród sąsiadów, znajomych, współpracowników, przyjaciół lub rodziny.
0: Policja zabezpieczyła nóż przyniesiony przez 13-latka do szkoły podstawowej w Pępowie koło Gostynia. Do zdarzenia doszło we wtorek. Według rzecznika wielkopolskiej policji uczeń pokazał nóż w plecaku koledze. Ten poinformował nauczycieli, a dyrektor zgłosił sprawę funkcjonariuszom. Rzecznik podkreślił, że chłopiec nie wyjmował noża, nikomu nie groził i nie stworzył sytuacji zagrożenia. Sprawą zajmie się sąd rodzinny.
1: Spójrzmy na prognozę Open Meteo na najbliższe godziny. Chłodniej w Szczecinie 10 stopni, a cieplej w Warszawie 18 stopni. W prognozie pojawia się deszcz.
0: To wszystko w serwisie informacyjnym Radia Fiorda. Następne wiadomości za godzinę. To był serwis Radia Fiorda.

0: Serwis Radia Fiorda w języku polskim. Dobry wieczór. Oto przegląd wiadomości Radia Fiorda. Prezydent Karol Nawrocki i premier Donald Tusk przedstawili odmienne stanowiska w sprawie przepisów dotyczących blokowania treści w internecie po atakach w szkołach w Ostrołęce i Leszczydole Nowinach. Tusk ocenił, że styczniowe weto prezydenta uniemożliwiłoby rządowi usunięcie ewentualnej transmisji ataku. Nawrocki zaapelował o niewykorzystywanie tragedii do politycznych ataków i podkreślił obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa przez państwo. Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Bartosz Grodecki zakwestionował wypowiedź premiera, wskazując na podpisanie ustawy o usługach cyfrowych. Po styczniowym wecie rząd podzielił jednak wdrożenie unijnych przepisów na dwie ustawy, a prezydent podpisał pod koniec września pierwszą z nich. Druga, obejmująca mechanizmy blokowania treści, miała według zapowiedzi ministra cyfryzacji zostać przyjęta przez Sejm w trybie pilnym w czwartek.
1: Sejm skierował projekt ustawy budżetowej na 2027 rok do prac w komisjach sejmowych. Posłowie nie poparli wniosku o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu. Prace nad przyszłorocznym budżetem mają potrwać do 15 stycznia.
0: Kierowca i pasażer samochodu usłyszeli zarzuty spowodowania wypadku na drodze ekspresowej S10 w okolicy Stargardu. Poinformowała o tym rzeczniczka prokuratury okręgowej w Szczecinie. Do zderzenia doszło w nocy z wtorku na środę na wysokości Kobylanki. Zginął kierowca drugiego auta, a jego pasażerka trafiła do szpitala z ciężkimi obrażeniami. Według prokuratury kierowca podejrzewany o spowodowanie wypadku oddalił się z miejsca zdarzenia. Śledczy wystąpili o 3-miesięczny areszt dla obu podejrzanych, którym grozi do 20 lat więzienia.
1: Kanadyjska pisarka Anne Carson otrzymała literacką Nagrodę Nobla. 76-letnią autorkę wyróżniono za twórczość, która w dialogu z tradycją klasyczną stworzyła nowe formy literatury współczesnej. Carson łączy poezję, eseistykę i tłumaczenia. Mieszka na Islandii, której obywatelstwo otrzymała w 2022 roku. Jej najbardziej znaną książką jest powieść-poemat Autobiografia Czerwonego. Szczególne miejsce w jej dorobku zajmuje także Nox, elegia poświęcona zmarłemu bratu, łącząca poemat, notatki, przekłady i sztukę wizualną.
0: Francuski Mistral przedstawił model sztucznej inteligencji Mistral Large 4, największy w historii firmy. Narzędzie jest ukierunkowane na programowanie oraz cyberbezpieczeństwo. Jak podaje PurePC, europejskie firmy dotąd kupowały dostęp do dużych modeli językowych w Stanach Zjednoczonych albo pobierały otwarte modele z Chin, ponieważ lokalna oferta pozostawała w tyle.
1: 56-letni obywatel Włoch zginął w czwartek po godzinie 15 na terenie koła łowieckiego w Daleszycach. Według policji do wystrzału doszło podczas wyciągania z pojazdu psów myśliwskich oraz broni. Okoliczności zdarzenia badają policjanci pod nadzorem prokuratury. Jedną z głównych hipotez jest nieszczęśliwy wypadek. Nikt ze świadków nie widział samego momentu zdarzenia. W odtworzeniu jego przebiegu pomaga biegły z zakresu balistyki.
0: Teraz prognoza pogody. Prognoza Open Meteo na najbliższe godziny. Temperatura od 9 stopni w Szczecinie do 17 stopni w Warszawie. Możliwe są opady deszczu. Dziękujemy za wysłuchanie wiadomości Radia Fiorda. Kolejny serwis za godzinę. Zapraszamy. To był serwis Radia Fiorda.